przekonnych, snad tu skazy, jas, na tu skazy, najspiszmy tu skazy obojni. Z cizí ženskou, v cizím pokoji,